0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Oye. Patricia Pangeršič.
3: Hot, hot. Latino chart.
4: Za nami je že urca in pol Latino vibe, ob katerem sem prepričana, da ne moreš ostati pri miru. Ostalo nam je le še 7 najboljših hitov in vsak hip smo nazaj s temle.
2: Hot Latino chart. Hot Latino chart.
4: In tole je že 7. mesto naše Hot Latino lestvice. J Balvin, Reggaeton.
3: 7. mesto.
5: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.